Ewozi na mbiki dafana no bangi kete na nebe soki na ti sidu dafana de kiluka kete semeti mosoko fade fade soki ira ne mama kozina no tablet si na mbiki tlinga